was padrazeła bestas, kiedy was padrazeła pan, kiedy was padrazeła, kiedy was padrazeła pan, kiedy was padrazeła bestas, kiedy was padrazeła pan.